Love is everywhere.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

0: domem.
1: Chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Contact.

Love is everywhere.

leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

zwarki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

episode.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

galijskim tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz się
1: tak.
0: Spotkaliśmy po drodze.

things too.

0: to vote.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

thanks to Pro. Thanks to

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

episode. I'm out.

thanks to Pro. Thanks to

things to prove.

8 lat nie pośród pol. Ja i 3 kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Możesz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Sobota, godzina 18. Michał Dziamara, kłaniam się nisko i ze studia przy ulicy Waryńskiego w Warszawie zapraszam do spędzenia kolejnej soboty z Radiem Aktywnym i z Latem z Alteracją. Tak jest, nasze radiowe podróże trwają. Dziś w tym ukropie 35-stopniowym lądujemy na Kubie. Tak jest, tydzień temu Ekwador, dziś Kuba. Kuba, której kultura tworzyła się jako zderzenie prądów hiszpańskich, afrykańskich i karaibskich. Przypomnę, że Kuba jest największym krajem na Karaibach właśnie i nie tylko obszarowo jest wielka, ponieważ w zakresie muzyki również obfituje w wiele wspaniałych stylów i prądów. Pogadamy trochę o son, o salsie, o stylach, które promowała płyta, o której mówiłem tydzień temu, czyli Buena Vista Social Club, więc i Guajira i różne inne prądy właśnie kubańskie w formie również i fuzji wystąpią. Godzina 18:02 startujemy. Myślę, że Państwo kojarzycie ten utwór bardzo dobrze.

Chan, a właściwie powinienem powiedzieć Chan-Chan, bo oni z lepszym akcentem nazwę tego utworu wypowiadają. Oczywiście mowa o członkach Buena Vista Social Club, ensemblu stanowiącego taką trochę ligę mistrzów muzyki kubańskiej. Grupa założona w 1996 roku nagrała płytę o tym samym tytule w 1997. No i właśnie myślę, że ten album, jak pierwsze sięgnąć myślą, chyba żaden inny nie zrobił tyle dla popularyzacji muzyki południowoamerykańskiej właśnie, ponieważ nie tylko stricte kubańskie utwory na albumie są zawarte, choć jednak wiodą tutaj prym sama płyta nagrana w studiu Egrem w Hawanie. No i pierwszy utwór otwierający, który wysłuchaliśmy, napisany przez Konwaja Segundo, który, jak twierdzi, nie napisał tego utworu, tylko sobie go wyśnił. No, tylko pozazdrościć takich snów, bo naprawdę iście wspaniały był to utwór, a stanowił on generyczne kubańskie son, czyli właśnie ten wspaniały kupasz różnych prądów, który na Kubę właśnie wpływał przez te stulecia. Również oczywiście niewolnictwo swoją rolę odegrało, a upadło w roku 1873, choć te właśnie wpływy muzyczne, tak jak w amerykańskim bluesie, tak i w muzyce latynoskiej, w tym kubańskiej, słyszymy do dziś. Buena Vista Social Club, wrócimy jeszcze do tego albumu dziś, a przechodzimy sobie dalej do twórcy, pieśniarza zwanego El Barbaro del Ritmo. Jestem ciekaw, czy wiecie państwo, o kogo chodzi.

Benny Moore, zwany właśnie El Barbaro del Ritmo, czyli rytmiczny barbarzyńca. Benny Moore, no właśnie, połowa wieku XX cechowała się falami imigrantów, którzy napływali do Stanów Zjednoczonych. Tam muzyka kubańska łączyła się z innymi formami muzycznymi, w tym właśnie z takim stylem big bandowym, z amerykańskim jazzem, i owocem tego między innymi utwory takie jak ten, który słyszeliśmy przed chwilą, Bonito y Sabroso z 1953 roku. Takie właśnie mambo trochę kubańsko-amerykańskie. No, nie bez powodu. Benny Moore, bo tak miał w istocie na imię rytmiczny barbarzyńca, zwany jest też przez Kubańczyków właśnie ich nim Frankiem Sinatrą. No, nad Wisłą, myślę, tę zaszczytną funkcję pełni Krzysztof Krawczyk, do którego też często tu się odnosimy. Może kiedyś właśnie jakieś latynoskie nagrania odkopiemy i też będziemy mogli takie istotne połączenia między właśnie tymi narodowymi pieśniarzami zrobić. 13 minut po godzinie 18, a na termometrach ciągle 35 stopni. Dbajcie o siebie dzisiaj, nawadniajcie się, unikajcie słońca. Myślę, że jak skończymy audycję, to będzie idealny czas na spacer, no ale jeszcze zanim się przejdziecie, to dalej muzyka kubańska w waszych domach. Ibrahim Ferrer przed nami.

tutaj tak trochę misternie zakończyli. Ibrahim Ferrer, jego zespół w utworze Marietta. Kolejne mambo na naszej antenie wybrzmiało. No i przypomnę, właśnie Ibrahim Ferrer również zasiadł do ansamblu Buena Vista Social Club w roku 96. Natomiast tak jak Combay Segundo i inni członkowie, był wspaniałym również muzykiem solowym, tworzącym własną karierę. No i tutaj przykład mambo o tytule Marietta, choć tak naprawdę każdego z tych muzyków wywindował zespół, czy ta płyta Buena Vista Social Club, tak każdy z nich również zasiadał w innych grupach. Ferrer przez lata grywał w zespole Los Bocucos, zespół, który swą nazwę zawdzięcza takiemu perkusyjnemu instrumentu. Polecam sobie wygooglować i sprawdzić. No i choć sam Ferrer najbardziej cenił bolero, to jego wszechstronność pozwalała na cudowną granie salsy, son czy mambo. Właśnie 20 minut po 18. Dziś Kuba wyłącznie, natomiast zmienimy troszkę instrumentację i charakter, ale na tej wspaniałej wyspie Ameryki Łacińskiej zostajemy wciąż.

Canción de Cuna Leo Brauera, wspaniałego kubańskiego gitarzysty, klasycznego kompozytora, dyrygenta, człowieka, który nad Wisłą, myślę, że jest niezwykle ceniony, nieraz tu występował, bywał, bardzo chętnie grywany, wykonywany do dziś przez gitarzystów na każdym tak naprawdę etapie wtajemniczenia, bo i prostsze utwory, etiudy niezwykle rozwijające, ale też większe formy, sonaty. Ale to wszystko jest podlane taką nutą, myślę, tej muzyki współczesnej. Troszeczkę tak jak Heitor Villa-Lobos w Brazylii, tak Kuba ma ciągle żyjącego, wspaniałego, we wspaniałej kondycji twórcę Leo Brauera, który no właśnie gdzieś tam taką nutę europejską dołącza do tych wspaniałych brzmień narodowych, folklorystycznych, jeśli chodzi o Kubę. Właśnie, choć czasem wychodzi poza Kubę, między innymi Danza del Altiplano, polecam posłuchać. No, w ogóle Brauera mógłbym słuchać całe dnie. To myślę, że troszeczkę wprowadziło takiego spokoju, rozprężenia, no ta delikatna, efemeryczna, cudowna gitara klasyczna wybrzmiała. No a tak jak obiecałem wcześniej, wracamy jeszcze do Buena Vista Social Club.

0: Minęła 18:30.
1: Candela na wpół do siódmej. Candela oczywiście w wykonaniu Buena Vista Social Club. Naprawdę cudowna płyta. Właściwie w całości moglibyśmy jej wysłuchać. Natomiast ten utwór niezwykle ciekawy, ponieważ utrzymany w stylu son montuno, oparty o synkopowany rytm klawę i taki właśnie falujący rodzaj basu zwany tumbao. Sam styl utrzymany w koncepcji dialogu, w której wokalista śpiewa improwizowane partie zwane sonero, a chór odpowiada w takich stałych sekcjach. Wszystko jest podlane bardzo bogatą sekcją perkusyjną. Tutaj różne instrumenty perkusjonalistyczne, bongosy, maracasy, kongi. Bardzo charakterystyczne, trochę amerykańskie brzmienie fortepiano. No i ta cudowna, wspaniała partia dęta. No naprawdę prawdziwy big band, tylko właśnie nie z Nowego Jorku, a z Kuby. Właśnie. Odpoczywamy od Buena Vista Social Club, choć na pewno w naszych audycjach jeszcze nieraz wróci i przechodzimy do kolejnego wspaniałego wykonawcy muzyki kubańskiej, tym razem właściwie prekursor i jeden z największych populatorów.

Nueve la Cintura Mulata, wybrzmiana na naszej antenie. Kochani, muszę wam się do czegoś przyznać. Na moim termometrze jedna kreseczka niżej, z 35 na 34 stopnie, natomiast na moim czole do jednej kropli potu dołączyła kolejna. I to nie tylko za sprawą temperatury, ale pewnego incydentu, który zaburzył tu naszą audycję. Troszeczkę dynamicznie ten utwór został na antenę puszczony. Mianowicie do naszego studia wtargnął nasz przyjaciel Wojciech Twarowski. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie Wojciech, który tutaj 99,9 audycji sam realizował. Dziś myślę, że też ta trzecia kropla potu dołącza, ponieważ drugi raz to ja obsługuję konsolę, ustawiam fadery i te wszystkie equalizery właśnie dla was. Dlatego tak, dziś cierpliwość moich słuchaczy wystawiona jest na próbę nie tylko moim głosem, ale też no właśnie uruchamianiem tego skomplikowanego sprzętu, natomiast mam nadzieję, że wspaniałe dźwięki muzyki kubańskiej, które dla dziś dla was wybrałem, mnie wybronią. No i tak właśnie Nueve la Cintura Mulata, wspaniała guajira od Quarteto Oriente, wam się spodoba. Guajira, która jest bardzo ciekawym stylem, ponieważ wywodzi się z tej tak zwanej muzyki wiejskiej, czyli muzyka campesina. Styl, który chwali, idealizuje walory życia na wsi, przywiązania do ziemi, piękno Kuby, ale też bardzo często nawiązuje do historii miłosnych. Tak jest, tak jest. A mimo to jest dość skomplikowana, między innymi pod względem rytmicznym czy melodycznym, co właśnie ten kawałek dowiódł. Guajira, no właśnie, ja wolę właściwie tą kubańską bardziej od hiszpańskiej. Tutaj rzeczywiście te style i te przeplatania się są niezwykle widoczne. Prądy europejskie i latynoskie. Każdy w swoim wydaniu prezentuje to, co najlepsze. Za 15:19 na zegarze i przed nami utwór, który chyba jest moim ulubionym na dziś przygotowanym. No, kto ma siłę w ten upał, to zapraszam do tańca.

Amor Verdadero, czyli wspaniała, prawdziwa miłość od kolejnej super grupy kubańskiej, tym razem Afro-Cuban All Stars, wybrzmiał na naszej antenie. Przenieśliśmy się naprawdę do lat 50. i big bandów, jednak właśnie tych kubańskich, co przedstawia nam taki piękny kupasz guachiry i salsy właśnie, wibrująca akustyczna mieszanka muzyki afrokubańskiej i hiszpańskich pieśni wiejskich, o której podczas poprzedniej guachiry wspominałem. Bardzo żywiołowa rytmika, bardzo transparentna sekcja dęta, a do tego gdzieś tam ten taki zaśpiew tęskny, jednak przepełniony miłością. No myślę, że właśnie tak jak tydzień temu przy Ekwadorczykach mówiłem to, co opisywał ich poeta, że Ekwadorczycy radują się słuchając smutnej muzyki. Tak myślę, że tutaj jednak Kubańczycy bardziej uśmiech na twarzy zyskują przy muzyce dynamicznej, bardzo żywiołowej, niekoniecznie smutnej. Grupa Afro-Cuban All Stars, myślę, warto się nią zainteresować, tak samo jak Buena Vista Social Club. No, powstała z inicjatywy Juana de Marcos Gonzaleza, członka również Buena Vista Social Club, a więc rzeczywiście ta formacja, ten ensemble gdzieś tam skupia te największe nazwiska, największe postaci muzyki, dwudziestowiecznej muzyki kubańskiej. Z serca polecam, raz jeszcze powiem, Afro-Cuban All Stars. Za 7.19 wspomniany Wojciech Twarowski, wciąż członek Alteracji, teraz pojawiający się znacznie rzadziej. No, nie udało się Wojtkowi zostać i powiedzieć wam cześć, albo nawadniajcie się, bo jest gorąco. Zachęcałem Wojtka do jakiegoś manifestu, nie udało się, ponieważ Wojciech tutaj niedaleko przy Politechnice realizuje nagranie. Tak jest, kolejne RA studyjnie dziś jest realizowane z zespołem Chair. Także to, co w tym radiu robimy najlepiej, czyli promujemy wspaniałą polską muzykę niezalową. Efekty tej pracy już niedługo na nas, na naszych socialach, więc rok znów na naszej antenie. No a soboty od 18 do 19 zarezerwowane są dla muzyki poważnej i w tym muzyki latynoskiej, choć jak wiemy, muzyka poważna nie zawsze musi być poważna. Kochani, zostawiam was z Candelą od Buena Vista Social Club, to na pożegnanie. Tydzień temu, prezentując Ekwador, mówiłem, że w nocy możecie również kibicować temu zespołowi piłkarskiemu podczas tegorocznego mundialu. No dziś niestety Kuba nie gra, za to o 23:00 Panama, Anglia, więc jeśli tutaj Ameryka Łacińska jest wam bliska również dziś za sprawą Kuby, no to kibicujemy Panamie, a o 13:30 Kolumbia, Portugalia. No tutaj jednak myślę, westchnienia do Cristiano Ronaldo robią swoje, no i my za tydzień meldujemy się w kolejnym kraju Ameryki Południowej. Mundial wciąż będzie trwał, no a spiekota mam nadzieję, że troszeczkę odpuści, dlatego trzymajcie się, szczególnie jutro. Przypominam, niedziela handlowa. Myślę, dobrym pomysłem jest jechać do jakiejś ulubionej galerii handlowej i zaznać nie tylko zakupów, ale też wspaniałego powiewu klimatyzacji tegoż miejsca. Za 5.19 Michał Dziamara, kłaniam się nisko, dzięki za dziś, słyszymy się za tydzień o godzinie 18. Buena Vista Social Club, na do widzenia.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: zajrzy.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: Ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kreta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. We się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

0: to vote.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

Sam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć

0: przychod w Aki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.